0: roseme.
1: Rega itembe na itembe. Waza waza. Diangu dieng. Burbuda.
2: PDJ Hobbs.
1: Abisa.
3: Radio 47. Radio Maduong. One kanyo kanyo.
4: Kai kanyo.
5: Radio 47. Mia moja na moja. Nuktambili. Kisumu. Tupo. Nabato.
6: Radio 47. Hapa nipo.
5: Radio 47. Sisini na mbili. Nukta moja. Like kipia. Hapa ndipo.

FM 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.